Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.